0: Yeah, mommy. Yɛma wakye anɔpa yi yɛma wo yɛakɔ nso yɛma wo yɛakɔ paa mama wedeɛ hyɛ wo ho den menim sɛ ɛden bada awurade ɛnka wo ho na ɔnhyɛ wo den paa sɛn na wosi tee asɛm no ɛnwera
1: yɛduu hospital hɔ no ɛduu hospital hɔ no anapa no papa no sɛ meba no ngɔ na wɔberɛ na mesiyo na mede ne kɔɔ hospital hɔ
0: na kyerɛ sɛ yɛyi na bafie kora ma ne ho
1: yɛne papa yi de yie
0: mama na kyerɛ sɛ yɛyi na bafie na mowɔ fie na monni hospital hɔ
1: sati no yɛde ka ade ne kɔ kolobu ana ɔmo yɛɛ sɛ ne ho mogya no asa nti ɔno ne mogya no ɛhonya no yɛ du nti ɔmo frɛ 37 ana ɔmo sɛ ɔmo obi wɔ hɔ neɛ yɛmɛgye nti ɔmo yɛ ne kolobu no na yɛafoɔ hɔ no dɔs nti na ɔmo nya mpa ma no nti ɔmo frɛ kolobu ana kolobu fɔ no sɛ 37 sɛ mobɛnya mpa ana yɛde ne kɔɔ 37 deɛ kɔɔ na ɔmo maa ne mpa ana ɔmo de mogya de sii ne si wɔ hɔ nti ɔmo de sii ne si wɔ wie no ana ɔmo ka kyerɛɛ me se saa na tie deɛ a kolobu na ɔwɔ na ɔmo kaa sɛ ɔmɛgye mogya no di yɛnsan mfa no nkɔ kolobu na ɔmo mfa ne nnuro no ma no wɔ hɔ nti ne papa no kyerɛ sɛ ɛdaa sɛnea ɔmo si sisii no wɔ 37 hɔ no nka n'ani bɛgye ho sɛ nka ɔmo mfa no nto hɔ na nka ɔmo nhwɛ ne hɔ prɛko nti yɛyɛyɛ a na ɔmo mpene na ɔmo se kolobu na ɔwɔ ɔmo adena aba na mogya no gyi na ma a ɔmo de ba a kolobu 37 hɔ no saa na tie deɛ a ɔma ma ne mogya no awie deɛ a yɛnsan mfa no nkɔ kolobu nti yɛde ne kɔ no ana papa no sɛ mema no mina fie mahɛ nkɔlaa no anim ansa na yɛde no kɔ kolobu nti hɔ no deɛ meyɛ me hwee ne da nti yɛbɔ nkɔ ɛfie ansa na wakɔ kolobu no bi a mede mempene mede bɛkɔ hospital hɔ no ɔno nso wɔmbene nti yɛbaa yɛyɛ duru yihɔ no kolobu hɔ no